0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry. Good morning. Welcome. And enjoy Polish program with mostly folk music. Dzień dobry, drodzy rodacy. Czy jesteście gotowi do głosowania? Bo jutro jest ostatni dzień w Ohio do zarejestrowania się dla tych, co będą głosować po raz pierwszy. Do głosowania upoważnieni są wszyscy, którzy mają amerykańskie obywatelstwo. Te wybory w listopadzie są wyjątkowo ważne, bo nie można dopuścić, żeby komuniści objęli władzę w tym kraju. Mamy każdy z nas doświadczenia z komunistycznym systemem i wiemy, na czym on polega. To jest nieludzki system i trzeba go zwalczać i nie dopuścić, by zniszczył ten kraj. Dzisiaj niedziela, 4 października, imieniny Rozalii, Franciszka, Edwina, Teresy, Manfreda i Konrada. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią, kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. 10 października 1916 roku urodził się Edward Fischer, poeta, librecista, autor tekstów piosenek Pierwsze bzy, Stokrotka, Gdy płoną róże, Przyjedź mamo na przysięgę. Zmarł w 1972 roku. Program rozpoczniemy moją ulubioną piosenką Pierwsze bzy, która przypomni nam wiosnę, na którą zimą z utęsknieniem będziemy oczekiwać. Śpiewa Pierwsze bzy Mieczysław Fok.

nos piosen, kon z galą, z kon w ręku idę aleją na nowy świat. Zgadnij przechodniu do niej, czy od niej niosę w słońcu ten kwiat.

Urocza piosenka. Będziemy oczekiwać na te pierwsze bzy. Warto wiedzieć, że 4 października 1846 roku urodził się Jan Nepomucen Franke, inżynier, profesor Politechniki Lwowskiej, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie. Zmarł w 1918 roku. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. W Steinmetz, jak wiemy, znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona. Pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 53-38 State Road z Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 216-398-0183.

słyszeliśmy zespół Bratanki w piosence Wiławianki. Jest wiele powodów, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland lub w Parma. Między innymi po to, aby sporządzić ostatni testament i uzgodnić wszystko przed czasem, co dla nas jest ważne w chwili rozstania wcześniej, aby zaoszczędzić sobie spokój i stres dla rodziny. Jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home. Golubscy pomogą z kosztami pogrzebu osobom, które mają ograniczony budżet i są na zasiłku społecznym. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland 6500 Fullerton, telefon 216-341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma 5986 Ridge Road. Telefon 440 kierunkowy 886-0200. In time of need, when you need help, call Golubski Funeral Home in Cleveland 216-341-0940 or Golubski Funeral Home in Parma 440-886-0200. Also, Golubski is available for admit and pre-need arrangements. They can assist you with spend downs for funeral arrangements for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people by calling Golubski Funeral Home in Cleveland or in Parma.

Zespół Mazowsze śpiewał wiązankę pieśni cieszyńskich. Choć w kuchni polskiej znajdziemy wiele wspaniałych potraw, pierogi zajmują w niej szczególne miejsce. Podbiły serca miłośników dobrego jedzenia na całym świecie. Przez wielu cudzoziemców uznawane są za naszą potrawę narodową. Mogą być głównym daniem albo dodatkiem do drugiego dania. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights, telefon 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio, między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania, i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.

kiedy w domu stęskniona żonka czeka. Wyzwalasz bestię i szukasz w niej człowieka. Lecz próżne trudy, bo nowy planik mamy. Łykasz pieroga, a

0: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

Słyszeliśmy polską kapelę Feliksa Dzierżanowskiego. Słynie Kraków śliczny. Podzielę się z Państwem felietonem Witolda Gadowskiego, który pisze również w niedzieli. Wyjątkiem jego felietonu pod tytułem Piekło musi się wyszumieć. Wydaje się nam, że żyjemy w epoce, gdy zły ze swoim knuciem całkowicie zawładnął światem i teraz ta małpa Boga wprowadza swoje reguły, które są odwróceniem naturalnego porządku rzeczy. Namnożyło się doktorów Faustysów dla ubogich i każdy z nich ma swoją pogadankę i kącik w dużych mediach. Wszystko, co niedawno było wstydliwym tabu, teraz staje się, w cudzysłowie, wartością i odnosi swój bezwstyd w świecie Jupiterów. Przestępcy nazwani biednymi migrantami napadają na porządnych ludzi, a ci nie mogą liczyć na ochronę ze strony własnego państwa, którego istnienie utrzymują z własnych pieniędzy. Napadnięci nie mogą nawet oczekiwać sprawiedliwości w sądach, bo te w myśl chorej ideologii biorą stronę zagranicznych bandytów. Niestrawny ulepek kulturowy nazywany jest wartością wielokulturowości. Kobiety, które właśnie pokochały aberrację feminizmu, godzą się na potulnie na to, aby napadali na nie i gwałcili je dzicy barbarzyńcy. Kwitnie handel ludźmi do niewolniczej pracy, którzy w efekcie stają się potencjalnymi bandytami i terrorystami. Handluje się dziećmi i zdolnościami rozrodczymi kobiet. Nazwane jest to walką z bezpłodnością i określane neutralnym terminem surrogacja. W mediach króluje kłamstwo, bezczelność i złe obyczaje. Ludzie zdolni, skromni, powściągliwi wydają się przytłoczeni bezsensem serwowanych im treści. A ja mówię, dobrze, Gadomski, piekło musi się wyszumieć, aby człowiek na własne oczy ujrzał jego brzydotę i bezsens. Dopóki nie zderzymy się z oślizłą ścianą, nie uwierzymy nawet w samoistnienie gorącego inferno. Nie wierzcie przy tym w bajeczki rozmaitej maści gnostyków i komunistów o tym, że sami sobie z piekłem poradzimy, jeżeli wydrzemy Stwórcy tajemnicę istnienia świata. Dziś balansujemy na granicy piekła, ale jeszcze nie dojadło nam ono do tego stopnia, aby podjąć działanie. Dopóki jesteśmy wycofani i bezczynni, zły swobodnie nas zastrasza, stwarza wrażenie, jakoby cała ludzkość myślała inaczej niż ci, którzy dostrzegają małpie wykrzywienia obrazu, obecne szczególnie w mediach i postawach pustych celebrytów, którzy za odrobinę powodzenia ochoczo podpisują się ze złym cyrografy. Snać piekło jeszcze nie rozgorzało z całą swoją bezczelnością i obrzydlistwem. Jeszcze potrzebne jest kilka kroków w bagno. Może jedzenie robaków czegoś nas nauczy, może przyglądanie się prostytucji wszystkiego, może ośmieszanie szlachetności, odwagi i mądrości.
Sojourner napisał kiedyś, że słowo prawdy jest w stanie zmienić świat. I swoim życiem potwierdził, że miał rację. Jeżeli nie zależy ci na małpim poklasku i uznaniu idiotów, rób to, co uważasz za prawdziwe. Pisz i mów prawdę. Staniesz się nauczycielem przyszłych wojowników, choć ich zwycięskiej szarży możesz nie doczekać. Z jaką jednak ulgą i satysfakcją twoje wieczne istnienie spojrzy na pole zwycięskiej bitwy, na którym i twój ślad zostanie odciśnięty. Jesteśmy potrzebni, aby mówić prawdę o naszych czasach i to bez względu na opinię tych, którzy teraz mają przewagę. Sojourner, zdegradowany i wdeptany w błoto, 8 lat spędził w morderczym gułagu. Był śmiertelnie chory, a jednak doprowadził swoje zadanie do końca. I to pod jego skromny dom zajechał pewnego dnia prezydent Rosji, aby czegoś się od niego nauczyć i wręczyć mu wysokie odznaczenie. Tylko obrona prawdy ma sens. Były to wyjątki felietonu Witolda Gadowskiego z niedzieli pod tytułem Piekło musi się wyszumieć.

0: Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług. I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening, and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.
1: This is a paid program brought to you by Cosmopolitan Broadcasting Company. The views and opinions expressed in this program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the views of Urban One Incorporated, Radio One, or any of its subsidiary companies.